kiedy być już nie. U srcu sam te nosija, odkad sam se rodija, al sam kasno shvatija.